0: powiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka. Po wczorajszym wypadku w Krakowie samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
1: Strażacy organizują pokazy m.in. podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
3: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
4: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
1: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6.
0: El Radio. El Radio. W Łodzi.
5: Na 98 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
2: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
1: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
3: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
4: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
5: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
1: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
0: To jest L Radio. Na 98 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5 i 9. Cezary Jaszczyk.
2: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
1: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
3: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
1: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
4: El Radio na pogodę.
1: Dość już niżów genueńskich. Dziś pogoda spokojniejsza w Polsce, choć na północy może jeszcze padać. W centrum nie powinno, a na południu zupełnie sucho i słonecznie. Front, który przeszedł, zostawił nam chłodniejsze powietrze. Na północy Polski dziś od 17 do 19, w centrum około 20 stopni najcieplej, stosunkowo na południu do 22.
4: To jest El Radio.

0: to wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów, poinformował o tym lubelski urząd wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
2: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
1: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
3: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
1: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści wybierający się do Grecji. Nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
0: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98
0: FM. 98 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5000 domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarie. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5000 przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
2: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
1: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
3: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
1: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
4: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: powiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
2: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
1: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnie, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
3: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
1: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
4: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
1: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13 i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
5: El Radio na pogodę.
1: W nocy około 10 do 12 stopni, na północy Polski cały czas może padać. Jutro deszcze pojawią się też w centrum, a miejscami nawet na południu. Województwo świętokrzyskie, lubelskie też będzie częściowo deszczowe. Temperatura około 20 stopni, tak od 19 do 22. Słońca też całkiem sporo.
5: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dostaliśmy za mało czasu na tak wiele zmian, skarżą się niektóre szkoły. Od nowego roku będzie nowy obowiązkowy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna. W programie ma być też więcej zajęć praktycznych. Zmiany obejmą także korzystanie z telefonów komórkowych i zasady żywienia w szkolnych stołówkach. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
2: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
1: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować. Domagają się 15% podwyżek, a nie 3%, które zaproponował rząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Zełenski podkreśla, że tylko od Ukraińców zależy, kto zostanie tam uhonorowany.
3: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
4: I tylko Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
1: Panteon ma powstać w samym centrum Kijowa. Według śledczych nadmierna prędkość była przyczyną tragedii w Krakowie. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i staranował spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie niemowlęcia. Kierowca ma jutro stanąć przed prokuratorem. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździć po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych, będą nowocześniejsze, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
5: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
1: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
0: El Radio. W Łodzi.
6: Na 98 FM.

0: Łodzi. Na 98 FM.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: to wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Ben O'Connor.
2: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
3: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
2: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
2: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt.
1: Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Jutro przywódcy państw tzw. koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej.
5: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
1: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie dzisiejszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Jutro będzie ukraińskie święto niepodległości. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Sąd w Grodnie wpisał stronę internetową i profile tygodnika na listę materiałów ekstremistycznych. Media wskazują, że ta decyzja może mieć związek z publikacjami krytycznymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki i materiałami o więźniach politycznych. Jako rzekomo gazeta ekstremistyczna, Gość Niedzielny dołączył do takich marek jak BBC, Euronews i Polska Agencja Prasowa. Powiedz mi, czego szukasz, a powiem ci, czy do siebie pasujemy. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. A to, że gusta partnerów upodabniają się do siebie, też według nich świadczy o głębokim uczuciu.
6: El Radio na pogodę.
1: Na północy Polski noc może być jeszcze deszczowa. Na południu nie powinno padać. Jutro niebo częściowo zachmurzone. Deszcze wystąpią w przeważającej części kraju. Sucho tylko na samym południu Polski. Temperatura wszędzie około 20 stopni. Cały czas może być nieprzyjemny wiatr.